Achiranwo. Ome yaba. Abramoro yadikra. Kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo. Emisa wo yo yabe.